Dagawa draw. Usnął si set smiara prysktała zob. Dagawa draw. Sitwe wito de svetet chliro ma wanto. A ugasrawat, ugasrawat, ugasrawat, ugasrawat.